0: agya wo ana ne wokae yare bi aboa wo na wonim sɛ woawu awie na no accident bi asiiɛ na wonim sɛ woawu awie
1: Meet FM News.